Radio Robin. Twoi najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin. Penso con sueño para